0: čisto sveže, čisto frajersko. Nova glasba na frajerju.
1: Ali po, ako znamo.